0: Vreau glavă cu Pandorino scrinițo.
1: Și najbolj boleče spoznanje, ko slišimo kaj nam ostane.
0: Voj, voj, voj, flow ni no sign, piski ko pritiski, rap ti odpade, kukuščarju v stiski.